zrobiły statku, że mu sred pustynie, zatwór z nadnich wrata, krew se prawą smiluje, snikar prazny plat, ustające predaje, krowisz tam bez kucie.